0: sfrecina
1: ti strach i matjeji
0: jasnine utrapi się k nim
1: ten padle nim parze
0: mizi
2: lego lego
0: to uciepnie cieka no ci szczęścina
2: lego lego
0: aj też mi z naruć padli
2: lego lego
0: aj też

0: braccia scaradis, sole se hiepas, je dobri impitel em genasi fam. Dobri pitel,
1: gigas et es unas nasat et su. Aviego umis litaxe bit, iaco umis bit, sicel si docech, pravievot.
0: Arcim aceiac, onas cesiec, mluvis cisic semi. Hab ich Pravdu del,